Čekaj bre. Novo na SSP. Ubijam ponos kvalitetno. Dobro se pali mi na špetno. Marina Visković.